Przed lub na jazer w inny stań. Leciu mocy willa, piorun des ensign. Wesam lęk jest lub na jazer w inny stań.